wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Kanciliari. Minęła godzina szósta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie pasażerowie przejęli stery i wylądowali. Namioty na placach Madrytu. Hiszpanie protestują przeciwko drożyźnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane są zabezpieczone.
2: Mówił minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
4: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
2: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli być też inni policjanci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają je służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
5: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
2: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
6: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
2: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 7 lat. W

0: zintegrowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
1: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
2: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik. Witam w audycji Gość Radia 7. Dziś odwiedziłem Rybno i tu będę rozmawiał z wójtem Tomaszem Węgrzynowskim. Dzień dobry Panu.
3: Witam serdecznie.
2: A okazja jest niebywała, ponieważ i samorząd Rybna, i wójt otrzymali bardzo prestiżową nagrodę Perły Samorządu. To ważna i prestiżowa nagroda, jak się pan z nią czuje?
3: To jest przede wszystkim nagroda dla mieszkańców gminy Rybno, bo to dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy tak świetnie wypaść w tym ogólnokrajowym konkursie. Zaznaczam, że to jest konkurs, który się nie kupuje i nie ma żadnych tam kaucji, opłat, nic z tych rzeczy. Jest to ranking organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną, gdzie na nadzór merytoryczny sprawuje Szkoła Główna Handlowa. Naukowcy z tejże szkoły zaciągają większość danych albo zasadniczą część danych z internetu, porównują, analizują i wychodzi, jak dane gminy w tym rankingu się prezentują. Płaci za to Unia Europejska, która jest zainteresowana tym, żeby pokazać, jak sobie gminy w różnych sytuacjach dają radę.
2: Panie wójcie, drugie miejsce dla Tomasza Węgrzynowskiego, dziewiąte miejsce dla gminy Rybno, to są niebywałe liczby, ponieważ takich gmin i takich wójtów w Polsce jest bardzo dużo.
3: No tak, bo to jest ranking, jeżeli chodzi o gminy wiejskie, to jest 1600 gmin, więc wszelkich gmin nie zgłasza się, bo to trudno się tam zgłosić, bo to po prostu by było trudno wtedy nawet w tym rankingu uczestniczyć tym osobom, bo po prostu nie sposób, żeby się liczyły w tych rankingach. Krótko mówiąc, tak jak rektor Szkoły Głównej Handlowej na tej gali tłumaczył, jak oceniano, no to szkoła podchodzi w sposób biblijny, czyli każda gmina dostaje talenty. Te talenty to są podatki, które płacą mieszkańcy do gmin. I co z tych talentów po jakimś czasie powstaje? I można to fajnie porównać. Jedni te talenty powielą, czyli te podatki powielą, stworzą fajne rzeczy w gminie, a inni niewiele zrobią, ograniczą się do bieżącego funkcjonowania, opłacania rachunków za prąd, za bieżące rzeczy, ale nic poza tym. I tu jest badanych szereg dziedzin, za które odpowiada samorząd. Największą oczywiście część stanowi ekonomia, ponad 20%, ale wchodzą też, jak funkcjonują organizacje pozarządowe, ile jest stowarzyszeń, ile rzeczy na zewnątrz, czyli dla organizacji pozarządowych samorząd oddał swoich kompetencji, czy jest fundusz sołecki, czy jest duże uspołecznienie społeczeństwa, jak funkcjonuje oświata. Te dane, to wszystko jest w internecie i w tej chwili naukowcy to ściągają i wychodzi nam, jak poszczególne gminy funkcjonują. I mamy gminy, które mają dochody niewielkie, są wysoko w tym rankingu, bo potrafiły z tych dochodów zrobić fajne rzeczy. I mamy gminy, które są bardzo bogate, mają ogromne dochody, ale nie powieliły tych. Po prostu na bieżącą działalność przeżyły, czy się stoi, czy się leży, tyle samo się należy. Nie zaryzykowały, nie wykonywały żadnych inwestycji i one w tym rankingu będą.
2: Biblijna przypowieść o talentach mówi o tym, że ten, kto zakopał swoje talenty, nagrody nie otrzyma. A pan otrzymał tę nagrodę, gmina otrzymała tę nagrodę. To proszę nam powiedzieć, jak pan pomnożył te talenty, które otrzymał z zewnątrz?
3: No gmina robi często takie trudne, kontrowersyjne inwestycje. Wywłaszczenie ludzi po to, żeby zrobić jakąś drogę. Rzadko kiedy się zdarzy, żeby wójt wywłaszczał swoich wyborców. I w danym momencie emocje są straszne i wtedy ludzie są podenerwowani. Efekt wywłaszczeń będzie za 5-10 lat i wtedy przyniesie to efekty. Takie perspektywiczne myślenie. Czy też gmina postawiła biogazownię przy oczyszczalni ścieków. W tych czasach stawiać biogazownię, przekonać ludzi do tego, żeby dostać wszystkie zgody, jeżeli nie było buntów, ale to samorząd musi wyprzedzać zagrożenia. Jeżeli chodzi o biogazownię, to głównie ją postawiliśmy dlatego, żeby te osady stałe nie wozić i nie płacić za każdą tonę setki złotych do utylizacji tych osadów stałych, a tych osadów mamy prawie 1000 ton. To są setki tysięcy złotych i koszty rosną, bo zawieźć, zapłacić za utylizację, więc lepiej wyprzedzić koszty albo zrobić z tego coś pozytywnego, czyli spalać to.

0: te osady dać do pieca kogeneracyjnego, który będzie to przerabiał na energię elektryczną, na ciepło, a to, co zostaje, wykonywać polepszacz glebowy i na tym, co było problemem, zarabiać. Ale to wymagało ryzyka związanego z wykonaniem inwestycji, szeregu trudnych decyzji, a można nic nie robić. Ten ranking też doceniał taką aktywność, wyjście poza szereg, przewidywanie właśnie pewnych zagrożeń i niwelowanie. Dzięki temu nie musimy w przypadku tej biogazowni przenosić kosztów związanych z kanalizacją ścieków na mieszkańców, podnosić cenę, bo najłatwiej podnieść cenę za ścieki, a można inaczej. Można pomyśleć, jak inaczej zbilansować funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej.
1: Dobra gmina to sprawny urząd. Czy rzeczywiście udało się ten urząd, to narzędzie takie sprawne stworzyć w Rybnie?
0: Tak, no my jesteśmy w gruncie rzeczy skromną, warmińsko-mazurską gminą i największym kapitałem w mojej ocenie tej gminy to jest właśnie ten korpus urzędniczy, który tu stworzyła pani sekretarz Jolanta Jędrycka i ten korpus urzędniczy właśnie on jest w stanie zrobić fajne rzeczy dla mieszkańców, które powodują, że chcą tu ludzie mieszkać, chcą tu żyć, a ci, którzy tu mieszkają, nie chcą gdzieś tam odjeżdżać, a dzieci chcą zostać. Więc trzeba inwestować w pracowników. W urzędzie już bez znajomości języka angielskiego nikt nie zostanie zatrudniony i bez takiej wysokiej wiedzy merytorycznej w swojej dziedzinie to jest podstawa. Nie może być już zatrudniania, że tak powiem, bo radny chce, bo po jakimś kolesiostwie, bo to psuje zespół. Więc zespół musi być wysoko merytoryczny, żeby w tym rankingu zaistnieć i robić jakieś rzeczy ponadprzeciętne. Bez ludzi nie ma szans. Zresztą Żydzi mawiają, że nie ma problemu braku pieniędzy. Jest problem ludzi. Dajcie ludzi, to na pustyni postawią miasto.
1: Perły samorządu to prestiżowy ranking i świadczy o tym też to, że tu, w naszym regionie jeszcze takich nagród nie było. To powód do wielkiej dumy.
0: No tak, tylko że najważniejszym rankingiem są zawsze wybory. Ale wybory to są emocje i emocje można zbudować tak, że nawet fajny wodarz, czy fajna pani wójt, czy pan wójt mogą przegrać wybory. A ten ranking to jest taki zimny, kalkulacyjny. Tu nie ma emocji, tu wychodzi z liczb, jak to wygląda. Więc nie ma co się bać, brać pożyczek, kredytów, bo pożyczki, kredyty nie są ani dobre, ani złe. One są sposobem do zaspokajania potrzeb mieszkańców, byle to były racjonalnie wydawane pieniądze, które się zwrócą, przyniosą efekt.
1: Czy wójt dostrzega, mimo to, że tak dobrze funkcjonujecie, jeszcze jakieś zagrożenia, które trzeba niwelować, za które gmina, urząd musi się wziąć?
0: Myślę, że to są takie ogólnokrajowe zagrożenia, czy one już funkcjonują. Depopulacja, czyli spadek ilości mieszkańców i poprawienie dzietności, to jest problem nas wszystkich. Sprawa tego, żeby ludzie nie chcieli z terenów wiejskich wyjeżdżać, żeby tu chcieli swoją przyszłość budować. Sprawa tych emocji ludzkich, żebyśmy się potrafili cieszyć z tego, co mamy, żebyśmy nie zostali okupieni przez świat medialny i takiego idealnego człowieka, bo to tylko w tym świecie medialnym tam IT zrobiło, nie wiem, z kogoś pięknego człowieka. No, w rzeczywistości to tak nie wygląda. Za wcześnie dzieciom pozwalamy korzystać z telefonu komórkowego. To, co Australia wprowadziła, że do 16 roku życia nikt nie powinien mieć dostępu do świata medialnego. My musimy to też wprowadzić, bo mamy po prostu konsekwencje tego świata medialnego są straszne, bo mamy na tyle dobrych, jak i złych, ale tu przeważają właśnie, jak ktoś za wcześnie wejdzie w ten świat medialny, no to jest już stracone dla społeczeństwa. Więc to kolejne zagrożenie. Później zmiany klimatyczne, czyli sprawa związana z zaopatrzeniem w wodę i stabilności związanej z dostarczaniem wody i szacunku do wody. Bo to już nie tylko chodzi o to, czy dostarczamy wodę do kranów, ale chodzi o suszę hydrologiczną, żeby w naszych studniach za 20 lat nie zabrakło wody. Bo generalnie tendencja jest taka, że nam tego wszystkiego ubywa, więc nauczenie szacunku do tego dobra, jakim jest woda, a my nadal nie szanujemy tego dobra. Nawyki prozdrowotnościowe związane na przykład z odżywianiem, robiąc badania w naszej oczyszczalni ścieków, wykazujemy, że każdy z nas jako łyżeczkę plastiku zjada tygodniowo. To jest wynik różnych złych nawyków żywieniowych, które mamy, czy te fast foody, że odchodzenie od kultury stołu, kultura chrześcijańska to jest kultura stołu, siadamy, jemy, biesiadujemy, gadamy. Więc to trzeba chronić i to jest dla nas zadanie, dla samorządu, a nie, że szybko przyjść, zjeść i następny jeszcze to jedzenie, które jemy, powoduje, że ono uderza w nasze kubki smakowe i my wracamy po to tylko, żeby jeść. A to nie o to chodzi, więc tych zadań mamy wiele, no nie mówiąc już o obronie cywilnej i budowaniu odporności społecznej w sytuacji kryzysowej, bo z tym jest ogromny problem, czyli żebyśmy w domu siedli i porozmawiali i zrobili sobie takie ćwiczenia kryzysowe w domu, czyli co zrobimy, jak przez 3 dni nie będzie prądu albo nie będzie wody w domu, jak sobie damy radę, żebyśmy mieli to w głowie. Nie mamy takich nawyków, musimy to przećwiczyć, musimy uodpornić naszych mieszkańców do tego typu rzeczy. Budowanie wspólnotowości i odejście od tego indywidualizmu, że zespół, grupa i wspieranie się w każdej dziedzinie, bo to daje poczucie radości i większe dawanie sobie rady z różnymi kryzysowymi sytuacjami. Z tych rzeczy, za które samorząd musi cały czas pilnować i wykonywać jest wiele.
1: Panie wójcie, widzę, że tych zagrożeń dostrzega pan dużo. Jeżeli uda się je pokonać, wtedy myślę, że kolejne perły samorządu też przypadną gminie Rybno. Ja serdecznie gratuluję i życzę, żeby te zagrożenia gmina skutecznie niwelowała. Moim gościem był wójt gminy Rybno, Tomasz Węgrzynowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i do następnych spotkań.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
2: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś pierwszy dzień października. W 1761 roku pobernardyński zespół klasztorny w Ratowie w gminie Radzanów w powiecie mławskim został konsekrowany przez biskupa płockiego Antoniego Dębowskiego. W 1862 roku z inicjatywy urodzonego w Lidzbarku w powiecie działdowskim Juliusza Kraziewicza powstało Włościańskie Towarzystwo Rolnicze. Pierwsza tego typu organizacja na ziemiach polskich i pierwowzór późniejszych kółek rolniczych. W 1918 roku w Ciechanowie przy współudziale Kółka Ziemianek została założona szkoła tkacka. Była do niej przyjmowana młodzież, która ukończyła 14 lat i potrafiła czytać i pisać. Uczniowie uczyli się m.in. tkactwa, haftu koronkowego, robót ręcznych i koszykarskich. W 1995 roku urodzona w Działdowie Katarzyna Stankiewicz wygrała program Szansa na sukces z udziałem zespołu Various Manx. Rok później została nową wokalistką zespołu, zajmując miejsce Anity Lipnickiej.
3: Poprosimy teraz Katarzynę Stankiewicz. Jesteś z Działdowa. Kasiu, młodo wyglądasz.
4: Jestem w klasie maturalnej.
3: Posłuchaj, Kasiu, nie da się tego odwlec. Już teraz będziesz chyba śpiewać.
2: W 2010 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Agentki, w którym rolę Tomka Muszyńskiego zagrał urodzony w Ciechanowie Marcin Rogacewicz.
5: Proszę chwileczkę poczekać, woda mi się w wannie przeleje, tak? Chwileczkę.
2: W 2009 roku Mirosław Milewski przestał pełnić funkcję trenera Lecha Rypin. Jego następcą został Wiesław Borończyk.
6: A ja liczę na to, że przepracowaliśmy naprawdę solidnie ten okres przygotowawczy. Myślę, że zrozumieliśmy się nawzajem. Ja zawodniku, zawodnicy mnie.
2: W 2009 roku Robert Traba otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w tym za wspieranie w czasach kryzysu młodzieży poprzez programy stypendialne. Wykładowca w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
7: Za mało komunikujemy się, rozumiejąc i włączając do własnego warsztatu doświadczenia innych dyscyplin.
2: W 2016 roku urodzony w Przasnyszu Roman Kowalski przestał pełnić funkcję ambasadora RP na Węgrzech. Urodzili się w 1905 roku Olga Zofia Bałakimówna, nauczycielka z Bieżunia w powiecie żuromińskim. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadziła tajne nauczanie, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką ZNP. W 1947 roku Aaron Ciechanover, izraelski biolog. W 2004 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach, w którym bierze udział białko ubiquityna. Aaron Ciechanover ma polskie korzenie. Jego rodzina przybyła do Izraela z Polski przed II wojną światową. Nazwisko pochodzi od Ciechanowa, skąd wywodzą się jego przodkowie ze strony ojca.
8: It's not me.
2: W 1956 roku w Rybnie w powiecie działdowskim Andrzej Umiński, przedsiębiorca, rzemieślnik, poseł na Sejm trzeciej i czwartej kadencji. Zmarli w 2005 roku Stanisław Żurawski, pseudonim Madej, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych na północnym Mazowszu. W 2009 roku Andrzej Majde, urodzony w Ciechanowie geodeta, profesor o specjalności fotogrametria. W 2013 roku w Ciechanowie Stanisław Milewski, pisarz. Fragment książki Szemrane Towarzystwo Niegdysiejszej Warszawy, czyta Andrzej Ferenc.
9: Władza więzienna wtedy jest mądra, gdy między więźniami w celi znajdzie się kapuś.
10: Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u grozi europejskim fabrykom broni. System kaucyjny ma już rok. Czas na pierwsze podsumowania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
3: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc no nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
4: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
2: Odpowiadał prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowania rakiet Patriot. Zacharowa odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie.
5: Zawody po производству оружия для Украины.
2: Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia fabryki tych pocisków. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
6: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
2: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację w turnieju tenisowym w Pekinie. Katarzyna Kawa już odpadła. Po długim meczu z Darią Snigur, prowadzona przez Dawida Celta zawodniczka, wygrała 3-6, 6-4, 7-5. Dalej gra Magdalena Fręch, która pokonała francuskę Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś Magda Linet zagra z Czeszką Katariną Siniakową, a Maja Chwalińska i Iga Świątek zaczną grę od drugiej rundy. Chwalińska zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastremską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
8: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Bo trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
7: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz dziś zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barca wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski. Do Ligi Mistrzeń nie udało się dostać Czarnym Sosnowiec, ale mistrzynie kraju awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. W drugiej rundzie piłkarki czarnych pokonały Brejda Blik 1-0. 2-0, a tydzień temu wygrały w Islandii 6-2. Koszykarze Śląska Wrocław przegrali we własnej hali z zespołem Buducznosty Podgorica 75-99 w pierwszej kolejce grupy C Pucharu Europy. Najskuteczniejszymi zawodnikami gospodarzy byli Anthony Hickey i Malik Parsons, obaj zdobyli po 14 punktów. Tyle samo dla Balietto Dertona Tortona rzucił reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Był drugim strzelcem swojej drużyny, która przegrała w Łotwie z Zeli Ryga 84-86.
2: Niewiele zmian w temperaturach. Dziś najcieplej na zachodzie do 24 stopni, w centrum do 20, na północnym wschodzie do 18. W wielu regionach utrzymują się poranne mgły, a w ciągu dnia będzie dużo słońca, niewielkie zachmurzenie. Nigdzie nie po centrum do 20, na północnym wschodzie do 18. W wielu regionach utrzymują się poranne mgły, a w ciągu dnia będzie dużo słońca, niewielkie zachmurzenie. Nigdzie nie powinno padać wiatr.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej. Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ruszyła przebudowa Lidzbarskiej. Kierowców czekają utrudnienia. Remont strażnicy OSP. Samorząd Mazowsza sfinansował pracę. Ponad 300 tysięcy złotych dla najlepszych uczniów. Powiat działdowski przyznał stypendia. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Lidzbarskiej w Żurominie. Roboty ruszyły wczoraj. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w mieście. Prace rozpoczęły się od odcinka w centrum Żuromina na wysokości Żuromińskiego Centrum Kultury. Lidzbarska jest jedną z najważniejszych i najdłuższych ulic w mieście i obsługuje nie tylko ruch lokalny, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Szczególnie wymagające będą prace prowadzone w ścisłym centrum. Inwestycja będzie realizowana etapami, dlatego kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.
3: Logistycznie to będzie duże wyzwanie dla wykonawcy z racji tego, że oprócz takiej klasycznej wymiany nawierzchni, tam będzie budowa chodników, ścieżek rowerowych, ale również przebudowa całej infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, a to wiąże się w zasadzie z kompletnym przekopaniem ulicy Lidzbarskiej, a chciałbym, żeby to minimalnie paraliżowało możliwości przemieszczania się mieszkańców.
2: Na przebudowę ulicy Lidzbarskiej Żuromin pozyskał 17 milionów złotych dofinansowania. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zostać zakończona w przyszłym roku. Zakończyła się już przebudowa ulicy Benedyktyńskiej w sierpcu. Droga ma już nową nawierzchnię i jest dostępna dla mieszkańców. To ulica, która ma szczególne znaczenie i dla mieszkańców, i dla miasta, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
4: Najbardziej romantyczna, tak to bym ujął, ulica w naszym mieście, ulica, która jest przepięknie zabudowana. Większość budynków na tej ulicy to są jeszcze budynki drewniane. Prowadzi do kościoła farnego, czyli jednego z najstarszych kościołów w naszym mieście. Ulica, która miała swoje epizody w kilku filmach.
2: To zabytkowa ulica i to się nie zmieni, zaznacza burmistrz.
4: I będzie trelinka. Nie ukrywam, że jest to najlepsza forma właśnie nawierzchni, jeśli chodzi o przyszłe ewentualnie filmy. Więc nie wchodzimy tutaj w asfalt. Taką też mamy zgodę od konserwatora zabytków.
2: W ramach inwestycji stara nawierzchnia została zastąpiona betonową trelinką. Prace objęły całą modernizowaną część ulicy. Remont drogi finansowany był ze środków własnych gminy. Zakończył się remont w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Piekiełko w Mławie. Prace odbywały się w miejscu przeznaczonym do koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych i prowadzenia szkoleń. W ramach remontu wykończono i pomalowano ściany w pomieszczeniu wykorzystywanym przez strażaków. Remont kosztował 12 800 zł. Cała kwota pochodziła z samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze przyznano w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2026. Program umożliwia mazowieckim gminom pozyskanie do 40 000 zł na remont lub modernizację części bojowej wybranej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. 152 uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia naukowe starosty działdowskiego. Zostały wręczone w zespole szkół imienia Emilii Sukertowej Biedrawiny w Malinowie. Na nagrody dla młodzieży powiat przeznaczył w tym roku 310 tysięcy złotych. Stypendia trafiły do laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów oraz uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki na maturze lub egzaminach zawodowych. Każdy ze stypendystów otrzymał 2 lub 2,5 tysiąca złotych. Pieniądze mają być nie tylko nagrodą, ale też pomocą w dalszej edukacji, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
5: To są bardzo dobrze wydane pieniądze, trafiające do młodych osób. Myślę, że też w jakiś sposób pomogą im wystartować w nowym etapie życia, czy to studia, czy praca, czy inne plany.
2: Wśród nagrodzonych znalazło się 12 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, 41 uczniów otrzymało stypendia za wyniki na maturze oraz 103 absolwentów za rezultaty egzaminów zawodowych. 4 osoby zostały wyróżnione w dwóch kategoriach. Podczas uroczystości uhonorowano również nauczycieli, których uczniowie osiągnęli szczególnie wysokie wyniki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
6: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu, Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy!
7: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
8: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Po ataku pilota loty do Izraela zawieszają dubajskie linie. Życie studenta ma być lżejsze w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do obiadów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki za Petrol.pl.
3: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
2: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3 zł i 22 grosze. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
4: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
2: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali już m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małp. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
5: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
2: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczek.
6: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
7: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
6: Do wyboru mają być pełne obiady: zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
2: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 9 meczów i komplet punktów. Piłkarska kadra do lat 21 wciąż zachwyca formą w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Wczoraj w Katowicach Polacy pokonali Szwecję 3-0, a 2 gole strzelił pominięty przez Jana Urbana Bartosz Mazurek. Zespół Jerzego Brzęczka ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie z Włochami. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk, zły, że selekcjoner posadził go na ławce w ostatnim meczu i nie wpuścił nawet na minutę, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem. Ale wczoraj Jorge Jesus informował jeszcze, że panowie się dogadali. Trener tłumaczył swoją decyzję na konferencji przed meczem zdaniom. Wyjaśnię to jeszcze raz, żeby ludzie wreszcie przestali rozdmuchiwać się temat, którego w ogóle nie było. Powiedziałem Cristiano, że nie zagra w pierwszych 2 meczach, a podczas spotkania pomyślałem, może będzie im potrzebne, niech zrobi rozgrzewkę. A potem po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to było był Pele czy Maradona. Ale prawa każdego są równe i ostatecznie to ja jako trener zdecydowałem, że nie wejdzie, nie ma z czego robić afery.
0: No, późno żogu.
8: Tymczasem Ronaldo opuścił zgrupowanie i wrócił do domu. Napisał krótko w mediach społecznościowych, że niedługo ogłosi powody swojej decyzji. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z F1. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce. A dziś rozpoczyna się rajd Sardynii, który zakończy tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Na starcie stanie m.in. Kajetan Kajetanowicz.
9: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
8: Finał sezonu miał się odbyć w Arabii Saudyjskiej, ale z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie został przeniesiony. O tytuł we Włoszech powalczą prowadzący w generalce Elfyn Evans i goniący go Fin Sami Pajari.
2: Dzisiaj bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. O poranku utrzymują się jeszcze mgły, a na termometrach w ciągu dnia do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, do około 20 stopni w centrum i 24-5 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, do około 20 stopni w centrum i 24-5 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby.

0: Tu Radio 7. Radio
1: 7. Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock Dworcowa 25. abcstalrem.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: pozwoli wiatr.
1: Jest godzina 8:30.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Ponad 1 200 000 złotych na remont dróg powiat żuromiński wybrał wykonawcę. Samorządowcy z Mazowsza odwiedzili Sierpce, oglądali efekty rewitalizacji. Jesień wraca do skansenu, dawne prace, rzemiosło i kiermasz. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Powiat żuromiński wybrał wykonawcę remontów dróg powiatowych. Umowa została już podpisana, prace mają potrwać 2 miesiące. Remont wykona firma z Żuromina. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 260 000 złotych. Nowe nawierzchnie pojawią się na drogach w różnych częściach powiatu. Remonty są potrzebne, bo drogi na tym terenie szybko się zużywają, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
4: Niestety, ale te drogi się niszczą. Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
3: Prace będą prowadzone na terenie wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Chodzi o wykonanie nowych nakładek asfaltowych na wybranych odcinkach.
4: Na gminie Kuszborn droga do Nicgory, na gminie Lutocin, droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń, droga do Sławęcina, Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Olszewska. Siemiątkowo miejscowość Pijawnia.
3: Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 2 miesiące na realizację zadania. Samorządowcy z różnych części Mazowsza odwiedzili wczoraj Sierpc. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń związanych z rewitalizacją i prezentacji inwestycji zrealizowanych w mieście. Jednym z głównych punktów spotkania był odnowiony dworzec kolejowy. Uczestnicy zobaczyli również trwającą modernizację wieży ciśnień i budowę nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na trasie znalazły się także niedawno oddane do użytku budynki mieszkalne. Samorządowcy rozmawiali zarówno o zakończonych inwestycjach, jak i kolejnych planach Sierpca. Jednym z najważniejszych przygotowanych przedsięwzięć jest rewitalizacja placu Chopina. To właśnie temu projektowi poświęcono część rozmów podczas wizyty. Spotkanie samorządowców zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących rewitalizacji. Jak wyglądała jesień na mazowieckiej wsi przed kilkudziesięciu laty? Będzie można się o tym przekonać w niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Skansen organizuje drugą edycję jesieni w Skansenie. W zagrodach będzie można zobaczyć dawne prace i rzemiosła. Zaplanowano pokazy kowalstwa, tkactwa, młócenia zboża, obróbki lnu, wyciskania soku z jabłek, przygotowywania przetworów z dyni czy pracy szewca. Na pole wrócą też tradycyjne prace gospodarskie. Odbywać się będą pokazy jesiennej orki i bronowania oraz siewu zbóż ozimych. Ziarno wysiewane będzie zarówno przy użyciu konnego siewnika, jak i tradycyjnie z płachty. Swoich sił będą mogły spróbować również dzieci. Najmłodsi wezmą udział w warsztatach tkackich, gręplowaniu wełny, animacjach i zabawach. Przy amfiteatrze przez cały dzień będzie działał kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła. W programie znalazły się również gotki kurpiowskie Witolda Kuczyńskiego oraz koncert kapeli Synozie Puscy. Jesień w Skansenie, w niedzielę, początek o godzinie 10:00, wydarzenie potrwa do 18:00. W Mławie odbędzie się Puchar Polski w kickboxingu Full Contact juniorów i seniorów. Rywalizacja odbędzie się 20 i 21 listopada. Wezmą w nim udział najlepsi zawodnicy z całego kraju w różnych kategoriach. Pierwszy raz tak ogromne zawody tej rangi zawitają do województwa mazowieckiego. Zawody odbędą się pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Ich organizatorem jest kickboxing Team Tkaczyk Mława, mówi trener drużyny Piotr Tkaczyk.
5: Będzie to pierwsze w historii naszego miasta tak ogromne wydarzenie fajterskie. Zjadą się zawodnicy z całej Polski, żeby walczyć o tytuł najlepszego zawodnika w swojej kategorii wagowej oraz wiekowej.
3: Wydarzenie pod patronatem Radia 7 odbędzie się w hali zespołu szkół nr 2 w Mławie. Wstęp bezpłatny.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie nr 1.

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza. Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żuromińsku, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Marcin Romanowski z listem żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach. Nam odtwórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. listy żelazne i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
3: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
4: To postanowienie zostanie zaskarżone.
3: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
4: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
3: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
2: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu 2 zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
5: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
2: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego już działa. Prawie półkilometrowy odcinek otwarto dziś do użytku. To pierwszy etap budowy drogi, która docelowo będzie miała około 4 kilometrów. Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalewskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Z odtwórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską na łódzkiej premierze filmu rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
6: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
2: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 3. kolejka Ligi Narodów. Polacy po 2 słabych meczach mają na koncie tylko punkt, ale jutro zagrają w Warszawie z Rumunią, która przegrała oba spotkania. Rumuńskie media są przekonane, że obaj trenerzy grają o posadę. Dziś mecze w 2 grupach dywizji A. Najwięcej mówi się o spotkaniu Portugalii z Danią. To dlatego, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Nie mógł przeboleć, że trener trzymał go w meczu z Norwegią na ławce i domagał się gry. A selekcjoner Jorge Jesus uważa, że żaden piłkarz nie jest ważniejszy niż zespół. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
8: Nunca. Zero.
7: Prezes portugalskiej federacji przyleciał wczoraj do Danii, ale jak widać konfliktu nie rozwiązał. W drugim meczu tej grupy Walia zagra z Norwegią. W innej grupie Niemcy, którzy pod wodzą Jurgena Kloppa jeszcze nie wygrali meczu, zmierzą się z Serbią, a Grecja zagra z Holandią. Ewa Pajor z 3. golem w tej edycji Ligi Ligi Mistrzeń Polka zdobyła ostatnią bramkę w wygranym przez Barcelonę wyjazdowym meczu z Romą, który zakończył się wysokim zwycięstwem 6-0. W pierwszej kolejce Barsa pokonała u siebie Paris FC 5-2, a kolejnymi rywalkami obrończyn tytułu będą duńskie Koge, Arsenal, Servet Genewa i Bayern Monachium. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, a Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej. Fręch pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i teraz czekają starcie z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. Wolny los w pierwszej rundzie miały Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek na rywalkę czeka, a Chwalińska już wie, że zagra z Ukrainką Dianą Jastrębską. Kolumbijski kolarz Nairo Quintana, zwycięzca dwóch wielkich turów Giro d'Italia i Vuelta Espania, zakończy karierę podczas sobotniego wyścigu Giro dell'Emilia. 36-latek wygrał ten klasyk wokół Bolonii 14 lat temu. Rok później, w wieku 23 lat, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, triumfując na jednym z etapów oraz wygrywając klasyfikację młodzieżową i górską. Na podium Wielkiej Pętli stawał jeszcze dwukrotnie.
2: Niebo niemal bezchmurne dziś przez cały dzień, jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. Miejscami mogą jeszcze utrzymywać się mgły. A na termometrach do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim. Do 20 stopni w centrum i 25 na południowym zachodzie.

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś pierwszy dzień października. W 1761 roku pobernardyński zespół klasztorny w Ratowie w gminie Radzanów w powiecie mławskim został konsekrowany przez biskupa płockiego Antoniego Dębowskiego. W 1862 roku z inicjatywy urodzonego w Lidzbarku w powiecie działdowskim Juliusza Kraziewicza powstało Włościańskie Towarzystwo Rolnicze. Pierwsza tego typu organizacja na ziemiach polskich i pierwowzór późniejszych kółek rolniczych. W 1918 roku w Ciechanowie przy współudziale Kółka Ziemianek została założona szkoła tkacka. Była do niej przyjmowana młodzież, która ukończyła 14 lat i potrafiła czytać i pisać. Uczniowie uczyli się m.in. tkactwa, haftu koronkowego, robót ręcznych i koszykarskich. W 1995 roku urodzona w Działdowie Katarzyna Stankiewicz wygrała program Szansa na sukces z udziałem zespołu Various Manx. Rok później została nową wokalistką zespołu, zajmując miejsce Anity Lipnickiej.
3: Poprosimy teraz Katarzynę Stankiewicz. Jesteś z Działdowa. Kasiu, młodo wyglądasz.
4: Jestem w klasie maturalnej.
3: Posłuchaj, Kasiu, nie da się tego odwlec. Już teraz będziesz chyba śpiewać.
2: W 2010 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Agentki, w którym rolę Tomka Muszyńskiego zagrał urodzony w Ciechanowie Marcin Rogacewicz.
5: Proszę chwileczkę poczekać, woda mi się w wannie przeleje, tak? Chwileczkę.
2: W 2009 roku Mirosław Milewski przestał pełnić funkcję trenera Lecha Rypin. Jego następcą został Wiesław Borończyk.
6: A ja liczę na to, że przepracowaliśmy naprawdę solidnie ten okres przygotowawczy. Myślę, że zrozumieliśmy się nawzajem. Ja zawodniku, zawodnicy mnie.
2: W 2009 roku Robert Traba otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w tym za wspieranie w czasach kryzysu młodzieży poprzez programy stypendialne. Wykładowca w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
7: Za mało komunikuje my się rozumiejąc i włączając do własnego warsztatu doświadczenia innych dyscyplin.
2: W 2016 roku urodzony w Przasnyszu Roman Kowalski przestał pełnić funkcję ambasadora RP na Węgrzech. Urodzili się w 1905 roku Olga Zofia Bałakimówna, nauczycielka z Bieżunia w powiecie żuromińskim. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadziła tajne nauczanie, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką ZNP. W 1947 roku Aaron Ciechanover, izraelski biolog. W 2004 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach, w którym bierze udział białko ubiquityna. Aaron Ciechanover ma polskie korzenie. Jego rodzina przybyła do Izraela z Polski przed II wojną światową. Nazwisko pochodzi od Ciechanowa, skąd wywodzą się jego przodkowie ze strony ojca. W 1956 roku w Rybnie w powiecie działdowskim Andrzej Umiński, przedsiębiorca, rzemieślnik, poseł na Sejm trzeciej i czwartej kadencji. Zmarli w 2005 roku Stanisław Żurawski, pseudonim Madej, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych na północnym Mazowszu. W 2009 roku Andrzej Majde, urodzony w Ciechanowie geodeta, profesor o specjalności fotogrametria. W 2013 roku w Ciechanowie Stanisław Milewski, pisarz. Fragment książki Szemrane Towarzystwo niegdysiejszej Warszawy, czyta Andrzej Ferenc.
8: Władza więzienna wtedy jest mądra, gdy między więźniami w celi znajdzie się kapuś.
9: Radio 7.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ruszyły szkolenia pracowników szpitali na wypadek zagrożenia. Studenci rozpoczynają rok akademicki, przestrzegamy, jak nie stracić na wynajmie. Z boiska piłkarskiego do taksówki przesiadł się legendarny bramkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
3: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
2: Dlatego, kiedy wyjął syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
4: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
2: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucję dla wynajmujących.
4: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
2: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Michał Waszkiewicz.
5: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery. Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
2: A legendarny duński bramkarz, 39-letni Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Jak zapewnia, to nie przez brak środków, ale z powodu nagłego nadmiaru czasu wolnego.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum Handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum Handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Łażak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
9: Zbliża się godzina 11.
0: To są wiadomości Radia 7.
10: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schronu. Po nieudanej egzekucji kobiety w USA zawieszono wykonywanie tej kary. Jerzy Brzęczek może wrócić. Jest coraz głośniej wymieniany jako następca Jana Urbana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna z działających szkół w Kijowie została dziś zaatakowana rosyjskim dronem. Wybuchł pożar, ale uczniowie i pracownicy są bezpieczni, bo zdążyli na czas zejść do schronu, oświadczył ukraiński minister oświaty Andrii Butenko. Według policji w placówce przebywało ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły. Sam atak ukraiński minister nazwał cynicznym terrorem i podkreślił, że w ostatnim czasie niemal codziennie Rosja ostrzeliwuje przedszkola, szkoły, uniwersytety czy instytucje naukowe. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera, o czym Tomasz Rochowski.
11: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane, jeśli Europa zaatakuje Rosję. Będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał. Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
10: Zespół śledczy w sprawie Zonta Krypto rozpoczął dziś pracę w prokuraturze krajowej. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonta Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Po wczorajszej nieudanej egzekucji kobiety skazanej na karę śmierci w USA władze amerykańskiego stanu Tennessee ogłosiły w nocy zawieszenie wykonywania takich wyroków do końca roku. 50-letnia obecnie Kristi Christy Pike jest skazana na najwyższy wymiar kary z powodu zabójstwa, którego dopuściła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kobieta trafiła wczoraj do szpitala po tym, jak jej serce wciąż biło, mimo podania dwóch zastrzyków ze śmiertelną dawką. Gubernator zapowiedział wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżówki, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy, a obecny jej trener Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
6: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
10: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja do aktualnej pod wodzą Jana Urbana. Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Z kolei Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum Handlowe MMG Ciechanów. Briu, Centrum Handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy!
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980
5: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
6: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry Państwu, koło gospodyń w Osieku, Kamińska Jola. Pewnie Państwo się zastanawiacie, co dziś na obiad, a koło gospodyń w Osieku poleca pierogi drożdżowe. Takie niespotykane składniki na ciasto. 1 kg mąki, 10 dekagramów drożdży, 3 jajka, pół kostki margaryny, około 2 szklanek mleka. Składniki na farsz. 2,5 kg pieczarek, od 0,5 kg do kilograma sera żółtego i około 0,5 kg cebuli. Przyprawa, papryka ostra, sól, pieprz. Do tego robimy sos, ogórek konserwowy, papryka, majonez i jogurt naturalny. Przygotowanie. Pieczarki kroimy w kostkę, podsmażamy na oleju z cebulą. Doprawiamy przyprawami do smaku, ale musi być taki wyrazisty smak, musi być i słony, i pierny, ponieważ żeby to później w tym cieście miało swój smak. Po wystygnięciu dodajemy ser żółty starty na grubych oczkach. Z podanych składników wyrabiamy ciasto, odstawiamy do wyrośnięcia. Jak już ciasto wyrośnie, rozwałkowujemy, robimy kółeczka, w zależności czym kto ma, czy szklanko, czy wykrawaczko, i kleimy pierogi. Następnie chwilę, żeby podrosło ciasto, i smażymy na głębokim oleju. To właśnie tak wszystkich dziwi, że to na tym głębokim oleju, ale też również możemy posmarować jajkiem, posypać sezamem i upiec w piekarniku. Też będą pyszne, a my akurat smażymy na oleju. Do tego jeszcze robimy taki sos. Właśnie kroimy ogórki konserwowe w kosteczkę i paprykę surową również w kosteczkę łączymy. Majonez z jogurtem, do tego trochę keczupu i polewamy. Ja tylko chcę tak powiedzieć, że właśnie jak kiedyś jeździłyśmy na skansen i tak właśnie nasza koleżanka, która właśnie tam z nami często jeździła i zawsze mówiła, jak ktoś przychodził i polecała pierogi i mówiła zawsze, proszę wziąć więcej, bo pan przyjdzie. No ale wiadomo, no różnie, jeden wziął więcej, jeden wziął jednego pieroga, ale później wracali. Także życzę Państwu smacznego.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
4: Jest południe.
0: To są wiadomości Radia 7.
4: Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Niższe paliwa w Niemczech po rządowych obniżkach. Uniwersytet Jagielloński dorzuci się studentom do obiadów. Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
5: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić.
4: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
6: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy od naloty od końca kwietnia, maja.
4: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
6: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
4: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów. Niemieccy kierowcy wreszcie poczuli ulgę po tym, jak w życie weszły dziś obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Ceny paliw spadły. W porównaniu z wczorajszym dniem tankowanie jest tańsze o 10-11 eurocentów za litr, a w wielu miejscach litr benzyny Super E10 kosztuje mniej niż 2 euro. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu. Polscy kierowcy na razie na takie rozwiązanie czekają, ale nie wszyscy, bo na przykład w Rzeszowie pomocną dłoń wyciągnęło do zmotoryzowanych miasto. Z tańszego o 15 groszy paliwa mogą skorzystać posiadacze aktywnego pakietu mieszkańca, a miejska promocja trwa od dziś do niedzieli, ale może zostać powtórzona. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów. Uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegańskie czy wegetariańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
7: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wnosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
4: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.

0: sorry, honey, I'm short of money.
1: We dance.

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią. Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu, jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
3: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
2: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej, przyznał się śledczym do podobnego ataku w lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
4: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
5: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
6: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
4: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
7: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo, natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
4: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
2: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy. Pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
8: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
2: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Kurczak. Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Michał Nowakowski, historyk mławski. Chciałbym wrócić do wydarzeń sprzed 100 lat, mających miejsce w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Tutaj, na ziemi mławskiej. Otóż wydarzenia te rozegrały się w położonej około 6 km na południe od Mławy wsi Wyszyny w sierpniu 1920 roku i zakończyły zamordowaniem miejscowego proboszcza. Kim był ów proboszcz? Ksiądz Stanisław Szulborski urodził się we wsi Zaręby Bolendy w parafii Rosochaty. Wówczas była to diecezja płocka, obecnie łomżyńska. W dniu 19 listopada 1865 roku, czyli zaledwie rok po uśmierzeniu ostatniej wielkiej polskiej insurekcji. Sprawiło to, że należał do pokolenia dzieci roku 1863. Wychowywanych w żałobie po narodowej klęsce, w podziwie i żalu po poległych bohaterach. Pochodził on z rodziny drobnoszlacheckiej. Podobno już od młodości myślał o poświęceniu się służbie kapłańskiej. Ukończył seminarium duchowne w Płocku w czerwcu 1890 roku. Najpierw posługiwał jako wikary w kilku parafiach, m.in. w Lipowcu Kościelnym, znajdującym się w dekanacie mławskim, a także w samej Mławie. Później już jako proboszcz służył w Staroźrebach, Żłominku pod Mławą, a od września 1918 roku został proboszczem parafii Matki Boskiej Różańcowej w Wyszynach Kościelnych. I tutaj wraz z parafianami przeżył radość z odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Ksiądz poza działalnością duszpasterską, m.in. z pomocą parafian, odbudował zniszczony wojną kościół, plebanie, zabudowania gospodarcze, a także dbał o raczkującą polską oświatę. Niepokojące wydarzenia działy się podczas odwrotu armii polskiej w sierpniu 1920 roku, kiedy to po zajęciu 9 sierpnia Ciechanowa, Gruduska i Mławy pierwsze oddziały bolszewickie pojawiły się w okolicach Woli, Trzcianki i Otoczni. Od strony Szydłowa jechali ostatni uciekinierzy, m.in. państwo Reynardowie z Szydłówka, którzy przekonywali księdza Szulborskiego, żeby z nimi uciekał. Proboszcz podziękował, odmówił, tłumacząc, że pozostanie w parafii z wiernymi. Kiedy w Wyszynach pojawiła się bolszewicka policja polityczna, rozpytywała o nastroje, o proboszcza i zakwaterowała się na plebanii. Jak znamy z relacji, proboszcz przyjął ich dobrze, to znaczy dał im się najeść i napić. Parafianie, jak i sam proboszcz byli zaskoczeni nagłym najazdem bolszewickim. Zapanowało ogólne przygnębienie. Ogół gospodarzy bał się bolszewików. Słyszeli oni z kazań proboszcza, że bolszewicy wszystko rabują i upaństwawiają prywatną własność, a szczególnie, że zabierają konie. Wraz z parafianami proboszcz Szulborski przeżywał to wszystko. W czasie okupacji bolszewickiej wyszyński duszpasterz był ojcem i opiekunem dla swoich parafian. Każdy bolszewik przejeżdżający przez Wyszyny odwiedzał plebanię, gdzie bez ceregieli zabierał wszystko. Proboszcz nie bronił, żywność zawsze dawał. Od 15 sierpnia sytuacja na froncie zmieniła się i położenie armii bolszewickiej stało się krytyczne. To tutaj, na terenie parafii wyszyńskiej, toczyły się walki pod Mławą, pod Konopkami i w samych Wyszynach, aż do 22 sierpnia. Zabudowania wiejskie były przeważnie drewniane, dlatego wielu mieszkańców zgromadziło się wokół murowanego kościoła parafialnego i plebanii. Proboszcz, widząc w niedzielny poranek bezbronnych parafian, zaproponował, aby ukryli się w pomieszczeniach plebańskich. Pod murowaną plebanią była kamienna piwnica. Tam ukryły się kobiety z dziećmi, a także proboszcz, który starał się uspokajać nastroje. We wsi było wielu kozaków, którzy pytali o księdza. Gdy się dowiedzieli, że jest w piwnicy, wyciągnęli go na zewnątrz i odprowadzili za śliwkowy sad. Wychodzący z piwnicy ksiądz proboszcz uspokajał zapłakane kobiety, mówiąc: uspokójcie się, załatwię i wrócę do was. Niestety ksiądz już nie wrócił. Tego samego dnia, 22 sierpnia, na polu za torami znaleziono go martwego. Ciało było pozbawione spodni i butów. Ksiądz posiadał 7 ran kłutych, zadanych bagnetami. 5 bagnetów przeszyło pierś, 1 głowę, 1 dłoń. Wszystko wskazuje na to, że bolszewicy zgotowali tę okrutną śmierć jeszcze na terenie wsi, w pobliżu sadu dworskiego, a następnie przewieźli zwłoki w ustronne miejsce. Ksiądz Szulborski został zamordowany ze względu na nienawiść, jaką mieli bolszewicy do Boga, do religii, duchowieństwa i narodu polskiego, który przeciwstawił się rewolucji proletariackiej, zatrzymując bezbożniczą nawałę i uratował cywilizację europejską. Pogrzeb księdza odbył się 4 dni później, już na ziemi pozbawionej bolszewików, którzy przegrywając wojnę uciekli z Wyszyn, Zawksza i z Mazowsza, wycofując się na wschód.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7. Brawo!

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606-746-198.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Summertime.
1: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw. Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
3: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek? Czy to jest tylko koincydencja zdarzeń?
2: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk Suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Nowosti. Przesmyk Suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
4: Przesmyk Suwalski jest testem. Testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
2: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie, to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
5: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
2: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kołeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
5: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
2: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.

0: tu Radio 7. Radio
1: 7. Lasciatemi cantare con la chitarra.
0: Tu Radio 7.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ruszyła przebudowa Lidzbarskiej. Kierowców czekają utrudnienia. Nowy most w Gujsku. Inwestycja za ponad 2 miliony złotych. Francuski weekend dla seniorów. Kultura, taniec i smaki Paryża w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Lidzbarskiej w Żurominie. Roboty ruszyły wczoraj. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w mieście. Prace rozpoczęły się od odcinka w centrum Żuromina na wysokości Żuromińskiego Centrum Kultury. Lidzbarska jest jedną z najważniejszych i najdłuższych ulic w mieście i obsługuje nie tylko ruch lokalny, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Szczególnie wymagające będą prace prowadzone w ścisłym centrum. Inwestycja będzie realizowana etapami, dlatego kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.
3: Logistycznie to będzie duże wyzwanie dla wykonawcy z racji tego, że oprócz takiej klasycznej wymiany nawierzchni, tam będzie budowa chodników, ścieżek rowerowych, ale również przebudowa całej infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, a to wiąże się w zasadzie z kompletnym przekopaniem ulicy Lidzbarskiej, a chciałbym, żeby to minimalnie paraliżowało możliwości przemieszczania się mieszkańców.
2: Na przebudowę ulicy Lidzbarskiej Żuromin pozyskał 17 milionów złotych dofinansowania. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zostać zakończona w przyszłym roku. W Gujsku trwa budowa nowego mostu i rozbudowa drogi powiatowej w kierunku Podlesia. Prace obejmują budowę mostu oraz rozbudowę drogi powiatowej Gujsk-Podlesie. Wczoraj plac budowy wizytowali przedstawiciele władz powiatu sierpeckiego. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych. Połowę kosztów pokrywa powiat. To ponad 1 220 000 złotych. Drugie tyle stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki przejazdu na drodze Gujsk-Podlesie. Francuskie klimaty zdominują pierwszy weekend października w Mławie. Miasto włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. W programie znalazły się warsztaty, taniec, muzyka i bezpłatne zwiedzanie muzeum. W sobotę seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzać wystawy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. O godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece rozpoczną się warsztaty papieroplastyki. Uczestnicy stworzą książkową damę ze starych i niepotrzebnych książek. Po południu będzie już bardziej francusko. O godzinie 15:00 Miejski Dom Kultury zaprasza na warsztaty taneczne z podstawami walca. Program będzie kontynuowany w niedzielę. Muzeum ponownie będzie można zwiedzać bezpłatnie, a o godzinie 15:30 w Domu Kultury rozpoczną się warsztaty kulinarne Bon Appetit, czyli Francja na talerzu. Weekend zakończy muzyczne spotkanie z aktorem i solistą Mateuszem Deskiewiczem. Podróż z piosenką w tle rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury. Weekend Seniora z Kulturą odbędzie się w sobotę i niedzielę. To 13. edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 152 uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia naukowe starosty Działdowskiego. Zostały wręczone w Zespole Szkół imienia Emilii Sukertowej Biedrawiny w Malinowie. Na nagrody dla młodzieży powiat przeznaczył w tym roku 310 tysięcy złotych. Stypendia trafiły do laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów oraz uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki na maturze lub egzaminach zawodowych. Każdy ze stypendystów otrzymał 2000 lub 2,5 tysiąca złotych. Pieniądze mają być nie tylko nagrodą, ale też pomocą w dalszej edukacji, mówi starosta Działdowski Paweł Ciśliński.
4: To są bardzo dobrze wydane pieniądze, trafiające do młodych osób. Myślę, że też w jakiś sposób pomogą im wystartować w nowym etapie życia, czy to studia, czy praca, czy inne plany.
2: Wśród nagrodzonych znalazło się 12 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. 41 uczniów otrzymało stypendia za wyniki na maturze, a 103 absolwentów za rezultaty egzaminów zawodowych. 4 osoby zostały wyróżnione w 2 kategoriach. Podczas uroczystości uhonorowano również nauczycieli, których uczniowie osiągnęli szczególnie wysokie wyniki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Na termometrach w regionie dziś 19 stopni. W nocy bezchmurnie. Nad ranem 7 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 8 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie i stabilne. Na koniec zaproszenie. Basen w Działdowie staje się faktem. Długo wyczekiwana inwestycja, która powstawała na oczach mieszkańców, już niebawem ma zostać otwarta. Kiedy pierwsze pływanie? Ile kosztowała budowa i co znajdzie się w nowym obiekcie? Jak basen będzie funkcjonował i z jakich atrakcji skorzystają mieszkańcy? O tym dziś porozmawiamy z burmistrzem Działdowa Grzegorzem Mrowińskim. Gość Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blue Ciechanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blue Ciechanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Radio 7.

0: Tego się teraz.
1: Tego się teraz.
2: Radio
3: 7. Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
4: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
2: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych, oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
5: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki.
6: Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
2: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do szlachetnej paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
7: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
2: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 1 200 000 złotych na remont dróg powiat żuromiński wybrał wykonawcę. Samorządowcy z Mazowsza odwiedzili Sierp, co oglądali efekty rewitalizacji. Wąpiersk walczy o tytuł najpiękniejszej wsi. Mieszkańcy wspólnie zmienili swoją miejscowość. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat żuromiński wybrał wykonawcę remontów dróg powiatowych. Umowa została już podpisana, a prace mają potrwać 2 miesiące. Remont wykona firma z Żuromina. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 260 000 złotych. Nowe nawierzchnie pojawią się na drogach w różnych częściach powiatu. Remonty są potrzebne, bo drogi na tym terenie szybko się zużywają, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Niestety, ale te drogi się niszczą. Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Prace będą prowadzone na terenie wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Chodzi o wykonanie nowych nakładek asfaltowych na wybranych odcinkach.
3: Na gminie Kuszbor droga do Nizgo, na gminie Lutocin, droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń, droga do Sławęcina, Lubowinzu, droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Olszewska. Siemiątkowo, miejscowość Pijawnia.
2: Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 2 miesiące na realizację zadania. Samorządowcy z różnych części Mazowsza odwiedzili wczoraj Sierpc. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń związanych z rewitalizacją i prezentacji inwestycji zrealizowanych w mieście. Jednym z głównych punktów spotkania był odnowiony dworzec kolejowy. Uczestnicy zobaczyli również trwającą modernizację wieży ciśnień i budowę nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na trasie znalazły się także niedawno oddane do użytku budynki mieszkalne. Samorządowcy rozmawiali zarówno o zakończonych inwestycjach, jak i kolejnych planach Sierpca. Jednym z najważniejszych przygotowywanych przedsięwzięć jest rewitalizacja placu Chopina. To właśnie temu projektowi poświęcono część rozmów podczas wizyty. Spotkanie samorządowców zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących rewitalizacji. Jak wyglądała jesień na mazowieckiej wsi przed kilkudziesięciu laty? Będzie można się o tym przekonać w niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Skansen organizuje drugą edycję jesieni w Skansenie. W zagrodach będzie można zobaczyć dawne prace i rzemiosła. Zaplanowano pokazy kowalstwa, tkactwa, młócenia zboża, obróbki lnu, wyciskania soku z jabłek, przygotowywania przetworów z dyni czy pracy szewca. Na pole wrócą też tradycyjne prace gospodarskie. Odbywać się będą pokazy jesiennej orki i bronowania oraz siewu zbóż ozimych. Ziarno wysiewane będzie zarówno przy użyciu konnego siewnika, jak i tradycyjnie z płachty. Swoich sił będą mogły spróbować również dzieci. Najmłodsi wezmą udział w warsztatach tkackich, gręplowaniu wełny, animacjach i zabawach. Przy amfiteatrze przez cały dzień będzie działał kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła. W programie znalazły się również gotki kurpiowskie Witolda Kuczyńskiego oraz koncert kapeli Synozie Puscy. Jesień w Skansenie w niedzielę, początek o godzinie 10:00, wydarzenie potrwa do 18:00. 38 mieszkańców Wąpierska zaangażowało się w prace, które mają poprawić wygląd i funkcjonalność ich miejscowości. Reprezentuje ona gminę Lidzbark w konkursie Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2026. Mieszkańcy wywieźli m.in. 30 ton gruzu, odnowili przystanek autobusowy i ustawili przy nim tablicę z historią Wąpierska. Zagospodarowali też zaniedbany skwer, na którym pojawiły się altana i huśtawka. Nowe nasadzenia i donice pojawiły się w kolejnych częściach wsi. Odmalowano budynki gospodarcze, a nad jeziorem odnowiono altanę i uporządkowano teren wokół paleniska. W działania włączyła się również miejscowa młodzież. Efekty prac ocenia komisja konkursu Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś. Dwie wizytacje Wąpierska już się odbyły. Na wyniki trzeba jeszcze poczekać. Zostaną ogłoszone 28 października w Olsztynie. Konkurs organizuje Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Na termometrach w regionie dziś 19 stopni. W nocy bezchmurnie. Nad ranem 7 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 8 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie i stabilne. Na koniec zaproszenie. Basen w Działdowie staje się faktem. Długo wyczekiwana inwestycja, która powstawała na oczach mieszkańców, już niebawem ma zostać otwarta. Kiedy pierwsze pływanie? Ile kosztowała budowa i co znajdzie się w nowym obiekcie? Jak basen będzie funkcjonował i z jakich atrakcji skorzystają mieszkańcy? O tym dziś porozmawiamy z burmistrzem Działdowa Grzegorzem Mrowińskim. Gość Radia 7 dziś po 16:00.
4: Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Ama.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza. Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da. Miriam Lipińska wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
3: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
2: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
4: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
2: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, m.in. w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
5: Jednak się sporo zostawia pieniędzy na stacji i także myślę, że niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
6: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
7: To jak pan oszczędza, że co, już nie idzie po hot doga?
8: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, paruwa.
7: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
8: Oj, to nie jeden.
2: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
9: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
2: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną Grzegorz Mrowiński, burmistrz Działdowa. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
1: Do tej pory spotykaliśmy się i każdą naszą rozmowę rozpoczynaliśmy od raportu z budowy. Dziś już raportu z budowy, proszę Państwa, nie będzie. Dziś będziemy rozmawiali o otwarciu basenu w Działdowie, panie burmistrzu. Państwo tego nie widzą, ale oczy się burmistrzowi świecą.
2: Świeca się, zrobiło się jaśniej troszeczkę w tym pomieszczeniu, ale zacznijmy od tego tak, wracam prosto od notariusza, dokonaliśmy aktem notarialnym aportu basenu do spółki miejskiej i chcę Państwu powiedzieć, że praktycznie jesteśmy gotowi na otwarcie tego obiektu. Spływają do nas ostatnie badania wody, które prowadzi działdowski sanepid i w przyszłym tygodniu kąpiemy się.
1: Dokładnie kiedy?
2: 9 października w piątek zapraszam mieszkańców. Dla pierwszych klientów będziemy mieli niespodzianki w formie fajnych gadżetów, ale myślę, że samą niespodzianką i będzie basen, obiekt, to co jest w środku, bo chcę powiedzieć, że to bardziej przypomina hotel pięciogwiazdkowy niż miejską pływalnię.
1: No to właśnie, proszę opowiedzieć o tej pływalni, co tam jest, jakie baseny, jaka długość, czy sauny, co tam udało się zrobić.
2: No myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby opowiadać o
1: to
2: tym,
1: krótko.
2: Ale tak, trzy baseny są, basen typowo pływacki, basen rekreacyjny z różnymi atrakcjami, których ja nawet nie potrafię nazwać, no i jest też basen dla najmłodszych uczestników, gdzie się dzieciaczki, niemowlaki będą oswajały z wodą wspólnie z rodzicami. Jest oczywiście jacuzzi, jedno w strefie basenowej, drugie w strefie spa, jest zjeżdżalnia. No i ta cała strefa wypoczynku, relaksu, to jest grota sauna, to są trzy sauny, fińska parowa sauna, ta najpopularniejsza, i sauna oczywiście też nad podczerwień, jest prysznic wrażeń, nie wiem jakie to są wrażenia, no w każdym razie
1: sprawdzimy.
2: Musi sam zobaczyć. Jest drugie jacuzzi i także jest basen schładzający po wyjściu z sauny, będzie można wykąpać się w temperaturze, nie wiem, 21 stopni.
1: Okej, a proszę powiedzieć jeszcze o kosztach, wróćmy do kosztów, bo to nie była tania inwestycja.
2: To nie była tania inwestycja, ale jak część z Państwa pewnie już zauważyła, my byliśmy mocno przygotowani do realizacji. Przypomnę, że 25 milionów to są środki zewnętrzne, które pochodziły z Ministerstwa Sportu, z Polskiego Ładu, a także środki uzyskane od powiatu działdowskiego, i to nie mała kwota, bo aż 5 milionów złotych. I od samego początku nasza koncepcja zakładała przekazanie aportem tego obiektu do spółki, dzięki czemu odzyskaliśmy, i tu już znam tą konkretną kwotę wynikającą z aktu notarialnego, 11 milionów 890 tysięcy złotych. I tak naprawdę ten basen jest tańszy w budowie niż ten basen, który miał być budowany w 2014 roku. Netto koszt budowy to jest 51 milionów 700 tysięcy złotych. Jest to kwota niewyobrażalna i tak naprawdę nigdy byśmy nie byli w stanie tego pobudować, gdyby nie starania samorządu o środki zewnętrzne. Jestem dumny z tego, bo pomimo tego, że konkurs wygrała firma zewnętrzna, to mieliśmy bardzo wielu wykonawców z Działdowa i z okolicy, których również chcemy zaprosić na uroczystość przekazania tego obiektu, bo 9 obiekt otwieramy dla mieszkańców, natomiast 5 będzie druga uroczystość, uroczystość przekazania
1: czyli
2: i odbioru.
1: Pierwsza. W sumie
2: pierwsza, tak. No wynika to z tego, że tak naprawdę mieszkańcy naszego miasta są tak spragnieni kąpieli,

0: że 9 w piątek nie chcemy im zabierać godzin na uroczystości, na podniosłe uroczystości, które tak naprawdę wykluczają ten obiekt z użytkowania. 9 wchodzimy,
1: o której godzinie można przyjść? Od 9?
0: Myślę, że to troszeczkę później, ponieważ 9 też będzie pokaz pływania synchronicznego. Specjalna grupa przyjeżdża z Warszawy. Grupa, która jeździ, bierze udział w zawodach w Europie i na świecie. I myślę, że to będzie dodatkowa atrakcja i dopiero po tym pływaniu synchronicznym mieszkańcy będą mogli...
1: Czyli o której?
0: Zakładam, że będzie to około południa. Około południa to kwestia jeszcze dogrania. Jesteśmy na telefonach cały czas z Warszawą.
1: To na pewno niezwłocznie przekażemy to mieszkańcom i przekażemy naszym słuchaczom. Ale jeszcze proszę powiedzieć, bo basen otwarcie to jest duże wyzwanie logistyczne dla miasta i też pewnie obciążające budżet. Ten basen musi funkcjonować, tam się musi dziać, żeby to na siebie chociaż w części zarabiało. Jak to będzie z kosztami utrzymania? Jakie są pomysły w ogóle?
0: Proszę Państwa, od razu chcę powiedzieć, że nie ma basenów, które się utrzymują w 100%, gdzie bilansują się koszty. Tak nie jest i pewnie tak u nas nie będzie. Być może będzie taki okres, gdzie będzie wow, duże zainteresowanie i te przychody będą wyższe. Natomiast my obserwowaliśmy bardzo wiele takich pływalni i jeździliśmy, rozmawialiśmy i te błędy, które tam są popełniane, chcemy ich uniknąć. Także na pewno będzie tak, że ten basen nie tylko będzie w jego ofercie wejście na basen, ale będzie całe mnóstwo różnych atrakcji prowadzonych przez właśnie obiekt, czyli szkoły pływania, szkoły dla poszczególnych grup wiekowych, od najmłodszych do najstarszych, nawet do seniorów. To będzie tak, że nawet będzie można sobie, nie wiem, wynajmować tory, prawda, ale wszystko jest skalkulowane w ten sposób, żeby te pieniądze zostawały w spółce, a nie, nie chcę tutaj mówić, jak jest na innych basenach, ale czasami jest tak, że po prostu szkółki w sposób niekontrolowany w najlepszych momentach obłożenia basenu wykluczają mieszkańców. Do tego nie możemy dopuścić, bo ktoś chce po pracy przyjść, to musi mieć taką możliwość.
1: Mhm. Czyli rozumiem, kluby pływackie, jakieś zajęcia sportowe, tak?
0: Wszystko ruszamy, to? Na początku ruszamy. Mamy klub MKS Działdowo, pozyskał z Ministerstwa Sportu dotacje na zajęcia nauki pływania dla grup wiekowych, to są konkretnie uczniowie klasy trzeciej i my te zajęcia musimy do końca roku zrealizować, także my otwieramy, a już od następnego tygodnia
1: z kopyta
0: ruszamy i naprawdę będzie się działo. Oczywiście w takich obiektach najważniejsze jest, żeby kanalizować tych odbiorców. I my chcemy, żeby do południa ten basen nie stał pusty, tylko żeby on żył. Żeby młodzież szkolna, seniorzy, ci, którzy nie są w tych godzinach związani pracą zawodową, żeby oni w tych momentach korzystali.
1: Jakie będą wejściówki? Pewnie będą zróżnicowane, ale bilet
0: będą
1: normalny
0: zróżnicowane, będą różnego rodzaju ulgi. Z tego, co pamiętam, to bilet podstawowy będzie kosztował bodajże 23,50 zł.
1: Na godzinę.
0: Dokładny cennik zostanie opublikowany, żeby przywiązać, ponieważ jest to cena wyższa niż w okolicznych basenach, ale też jest to zupełnie inny produkt, który dajemy. I żeby przekonać odbiorców, na pierwszy miesiąc dajemy 10% zniżki dla wszystkich, po to, żeby przyjść, zobaczyć i powiedzieć, warto te pieniądze wyłożyć.
1: I właśnie tak przyzwyczaić. Panie burmistrzu, to jeszcze na koniec szybciutko, te 12 milionów, które udało się odzyskać z tej inwestycji, na co zostanie przeznaczone? Czy już pan ma wymyślone, czy już są może zagospodarowane te pieniądze?
0: Myślę, że w większości tak, ponieważ my już od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że taką kwotę plus minus odzyskamy i głównie one są zabezpieczone na wkłady własne do projektów, w ramach których pozyskujemy środki unijne, między innymi część z tej kwoty to jest wkład własny do budowy centrum przesiadkowego, którego budowa praktycznie w październiku, najpóźniej w listopadzie ruszy. Mamy wiele pomysłów na następne lata i wychodzimy z założenia, że jeżeli dostajemy złotówkę, to musimy zrobić wszystko, żeby pomnożyć ją razy 3 albo 4.
1: Centrum przesiadkowe to jaki to koszt?
0: Około 12 milionów.
1: Czyli ile, połowę uda się sfinansować, czy mniej, czy więcej?
0: Ja nie pamiętam, jaki tam był wskaźnik wkładu własnego, ale myślę, że dużo mniej. Tam było dofinansowanie na bardzo dużym poziomie, ponieważ są to środki z funduszy europejskich.
1: No dobrze, to będziemy się przyglądać kolejnym inwestycjom. Zmęczyła pana ta inwestycja?
0: Ja powiem tak, ono dalej męczy, bo pomimo tego, że widać już ten cukierek, to chcę państwu powiedzieć, że no my nie śpimy po nocach, ponieważ tam jest tyle armatury, tyle sprzętu, tyle oprogramowania, że zawsze może coś nie zadziałać.
1: Ale do tej pory wszystko działało. Wszystko
0: nie chciałbym, żeby to była woda na młyn. Ja bardzo proszę o wyrozumiałość mieszkańców. Jeżeli ktoś przyjdzie, a będzie ciasno, a będzie nie ten kolor płytek, elewacji, to oczywiście przyjmujemy wszelką krytykę, ale cieszmy się tym, że w końcu po tych 10-leciach mamy swoją pływalnię.
1: No ja mam nadzieję, że mieszkańcy nie będą przychodzili z krytyką, tylko z pomysłami, jak rozwijać to miejsce, jak udoskonalać. I mam nadzieję, że tak już od którego, panie burmistrzu, jeszcze raz przypomnimy mieszkańcom.
0: Piątek, 9 października i cały weekend, drodzy państwo,
1: i tak już do końca świata i o jeden dzień dłużej.
0: Tak jest.
1: Burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na basenie.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś pierwszy dzień października. W 1761 roku pobernardyński zespół klasztorny w Ratowie w gminie Radzanów w powiecie mławskim został konsekrowany przez biskupa płockiego Antoniego Dębowskiego. W 1862 roku z inicjatywy urodzonego w Lidzbarku w powiecie działdowskim Juliusza Kraziewicza powstało Włościańskie Towarzystwo Rolnicze. Pierwsza tego typu organizacja na ziemiach polskich i pierwowzór późniejszych kółek rolniczych. W 1918 roku w Ciechanowie przy współudziale Kółka Ziemianek została założona szkoła tkacka. Była do niej przyjmowana młodzież, która ukończyła 14 lat i potrafiła czytać i pisać. Uczniowie uczyli się m.in. tkactwa, haftu koronkowego, robót ręcznych i koszykarskich. W 1995 roku urodzona w Działdowie Katarzyna Stankiewicz wygrała program Szansa na sukces z udziałem zespołu Various Monks. Rok później została nową wokalistką zespołu, zajmując miejsce Anity Lipnickiej.
3: Poprosimy teraz Katarzynę Stankiewicz. Jesteś z Działdowa. Kasiu, młodo wyglądasz.
4: Jestem w klasie maturalnej.
3: Posłuchaj, Kasiu, nie da się tego odwlec. Już teraz będziesz chyba śpiewać.
2: W 2010 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Agentki, w którym rolę Tomka Muszyńskiego zagrał urodzony w Ciechanowie Marcin Rogacewicz.
5: Proszę chwileczkę poczekać, woda mi się w wannie przeleje, tak? Chwileczkę.
2: W 2009 roku Mirosław Milewski przestał pełnić funkcję trenera Lecha Rypin. Jego następcą został Wiesław Borończyk.
6: A ja liczę na to, że przepracowaliśmy naprawdę solidnie ten okres przygotowawczy. Myślę, że zrozumieliśmy się nawzajem. Ja zawodniku, zawodnicy mnie.
2: W 2009 roku Robert Traba otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w tym za wspieranie w czasach kryzysu młodzieży poprzez programy stypendialne. Wykładowca w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
7: Za mało komunikujemy się, rozumiejąc i włączając do własnego warsztatu doświadczenia innych dyscyplin.
2: W 2016 roku urodzony w Przasnyszu Roman Kowalski przestał pełnić funkcję ambasadora RP na Węgrzech. Urodzili się w 1905 roku Olga Zofia Bałakimówna, nauczycielka z Bieżunia w powiecie żuromińskim. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadziła tajne nauczanie. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką ZNP. W 1947 roku Aaron Ciechanover, izraelski biolog. W 2004 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach, w którym bierze udział białko ubiquityna. Aaron Ciechanover ma polskie korzenie. Jego rodzina przybyła do Izraela z Polski przed II wojną światową. Nazwisko pochodzi od Ciechanowa, skąd wywodzą się jego przodkowie ze strony ojca.
8: It's not me.
2: W 1956 roku w Rybnie w powiecie działdowskim Andrzej Umiński, przedsiębiorca, rzemieślnik, poseł na Sejm trzeciej i czwartej kadencji. Zmarli w 2005 roku Stanisław Żurawski, pseudonim Madej, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych na północnym Mazowszu. W 2009 roku Andrzej Majde, urodzony w Ciechanowie geodeta, profesor o specjalności fotogrametria. W 2013 roku w Ciechanowie Stanisław Milewski, pisarz. Fragment książki Szemrane Towarzystwo Niegdysiejszej Warszawy, czyta Andrzej Ferenc.
9: Władza więzienna wtedy jest mądra, gdy między więźniami w celi znajdzie się kapuś.
10: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
4: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mencena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu. Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
3: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
2: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mencena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
4: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
2: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
5: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
2: Od słów Mencena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
6: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i myślę, stan naturalny i oczywisty.
2: Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
7: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
2: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
8: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Explosion Borkowo zaprasza 3 października na

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ruszyła przebudowa Lidzbarskiej. Kierowców czekają utrudnienia. Nowy most w Gujsku. Inwestycja za ponad 2 miliony złotych. Francuski weekend dla seniorów. Kultura, taniec i smaki Paryża w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Lidzbarskiej w Żurominie. Roboty ruszyły wczoraj. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w mieście. Prace rozpoczęły się od odcinka w centrum Żuromina na wysokości Żuromińskiego Centrum Kultury. Lidzbarska jest jedną z najważniejszych i najdłuższych ulic w mieście i obsługuje nie tylko ruch lokalny, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Szczególnie wymagające będą prace prowadzone w ścisłym centrum. Inwestycja będzie realizowana etapami, dlatego kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.
3: Logistycznie to będzie duże wyzwanie dla wykonawcy z racji tego, że oprócz takiej klasycznej wymiany nawierzchni, tam będzie budowa chodników, ścieżek rowerowych, ale również przebudowa całej infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, a to wiąże się w zasadzie z kompletnym przekopaniem ulicy Lidzbarskiej, a chciałbym, żeby to minimalnie paraliżowało możliwości przemieszczania się mieszkańców.
2: Na przebudowę ulicy Lidzbarskiej Żuromin pozyskał 17 milionów złotych dofinansowania. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zostać zakończona w przyszłym roku. W Gujsku trwa budowa nowego mostu i rozbudowa drogi powiatowej w kierunku Podlesia. Prace obejmują budowę mostu oraz rozbudowę drogi powiatowej Gujsk-Podlesie. Wczoraj plac budowy wizytowali przedstawiciele władz powiatu sierpeckiego. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych. Połowę kosztów pokrywa powiat. To ponad 1 220 000 złotych. Drugie tyle stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki przejazdu na drodze Gujsk-Podlesie. Francuskie klimaty zdominują pierwszy weekend października w Mławie. Miasto włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. W programie znalazły się warsztaty, taniec, muzyka i bezpłatne zwiedzanie muzeum. W sobotę seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzać wystawy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. O godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece rozpoczną się warsztaty papieroplastyki. Uczestnicy stworzą książkową damę ze starych i niepotrzebnych książek. Po południu będzie już bardziej francusko. O godzinie 15:00 Miejski Dom Kultury zaprasza na warsztaty taneczne z podstawami walca. Program będzie kontynuowany w niedzielę. Muzeum ponownie będzie można zwiedzać bezpłatnie, a o godzinie 15:30 w Domu Kultury rozpoczną się warsztaty kulinarne Bon Appetit, czyli Francja na talerzu. Weekend zakończy muzyczne spotkanie z aktorem i solistą Mateuszem Deskiewiczem. Podróż z piosenką w tle rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury. Weekend Seniora z Kulturą odbędzie się w sobotę i niedzielę. To 13. edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 152 uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia naukowe starosty Działdowskiego. Zostały wręczone w Zespole Szkół imienia Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie. Na nagrody dla młodzieży powiat przeznaczył w tym roku 310 tysięcy złotych. Stypendia trafiły do laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów oraz uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki na maturze lub egzaminach zawodowych. Każdy ze stypendystów otrzymał 2 tysiące lub 2,5 tysiąca złotych. Pieniądze mają być nie tylko nagrodą, ale też pomocą w dalszej edukacji, mówi starosta Działdowski Paweł Ciśliński.
4: To są bardzo dobrze wydane pieniądze, trafiające do młodych osób. Myślę, że też w jakiś sposób pomogą im wystartować w nowym etapie życia, czy to studia, czy praca, czy inne plany.
2: Wśród nagrodzonych znalazło się 12 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. 41 uczniów otrzymało stypendia za wyniki na maturze, a 103 absolwentów za rezultaty egzaminów zawodowych. 4 osoby zostały wyróżnione w 2 kategoriach. Podczas uroczystości uhonorowano również nauczycieli, których uczniowie osiągnęli szczególnie wysokie wyniki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
3: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności? Śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ihora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
3: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
2: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
4: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
5: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
4: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
6: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
4: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
2: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
7: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
2: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i kolejny mecz Ligi Narodów. Tym razem z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
9: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
8: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Michał Waszkiewicz.
10: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce, w drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery. Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Magdalinet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i od odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Z Czeszką Polka zmierzyła się po raz szósty i doznała trzeciej porażki. To czwarte kolejne zawody, które Linet kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Świątek zagra z Chinką Xin Yu Gao, która pokonała Węgierkę Paneu Dwardi 6-2, 6-3.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Michał Nowakowski, historyk mławski. Chciałbym wrócić do wydarzeń sprzed 100 lat, mających miejsce w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Tutaj, na ziemi mławskiej. Otóż wydarzenia te rozegrały się w położonej około 6 km na południe od Mławy wsi Wyszyny w sierpniu 1920 roku i zakończyły zamordowaniem miejscowego proboszcza. Kim był ów proboszcz? Ksiądz Stanisław Szulborski urodził się we wsi Zaręby Bolendy w parafii Rosochaty. Wówczas była to diecezja płocka, obecnie łomżyńska. W dniu 19 listopada 1865 roku, czyli zaledwie rok po uśmierzeniu ostatniej wielkiej polskiej insurekcji. Sprawiło to, że należał do pokolenia dzieci roku 1863. Wychowywanych w żałobie po narodowej klęsce, w podziwie i żalu po poległych bohaterach. Pochodził on z rodziny drobnoszlacheckiej. Podobno już od młodości myślał o poświęceniu się służbie kapłańskiej. Ukończył seminarium duchowne w Płocku w czerwcu 1890 roku. Najpierw posługiwał jako wikary w kilku parafiach, m.in. w Lipowcu Kościelnym, znajdującym się w dekanacie mławskim, a także w samej Mławie. Później już jako proboszcz służył w Staroźrebach, Żłominku pod Mławą, a od września 1918 roku został proboszczem parafii Matki Boskiej Różańcowej w Wyszynach Kościelnych. I tutaj wraz z parafianami przeżył radość z odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Ksiądz poza działalnością duszpasterską, między innymi z pomocą parafian, odbudował zniszczony wojną kościół, plebanie, zabudowania gospodarcze, a także dbał o raczkującą polską oświatę. Niepokojące wydarzenia działy się podczas odwrotu armii polskiej w sierpniu 1920 roku, kiedy to po zajęciu 9 sierpnia Ciechanowa, Gruduska i Mławy pierwsze oddziały bolszewickie pojawiły się w okolicach Woli, Trzcianki i Otoczni. Od strony Szydłowa jechali ostatni uciekinierzy, m.in. państwo Reynardowie z Szydłówka, którzy przekonywali księdza Szulborskiego, żeby z nimi uciekał. Proboszcz podziękował, odmówił, tłumacząc, że pozostanie w parafii z wiernymi. Kiedy w Wyszynach pojawiła się bolszewicka policja polityczna, rozpytywała o nastroje, o proboszcza i zakwaterowała się na plebanii. Jak znamy z relacji, proboszcz przyjął ich dobrze, to znaczy dał im się najeść i napić. Parafianie, jak i sam proboszcz byli zaskoczeni nagłym najazdem bolszewickim. Zapanowało ogólne przygnębienie. Ogół gospodarzy bał się bolszewików. Słyszeli oni z kazań proboszcza, że bolszewicy wszystko rabują i upaństwawiają prywatną własność, a szczególnie, że zabierają konie. Wraz z parafianami proboszcz Szulborski przeżywał to wszystko. W czasie okupacji bolszewickiej wyszyński duszpasterz był ojcem i opiekunem dla swoich parafian. Każdy bolszewik przejeżdżający przez Wyszyny odwiedzał plebanię, gdzie bez ceregieli zabierał wszystko.

0: nie bronił, żywność zawsze dawał. Od 15 sierpnia sytuacja na froncie zmieniła się i położenie armii bolszewickiej stało się krytyczne. To tutaj, na terenie parafii wyszyńskiej, toczyły się walki pod Mławą, pod Konopkami i w samych Wyszynach, aż do 22 sierpnia. Zabudowania wiejskie były przeważnie drewniane, dlatego wielu mieszkańców zgromadziło się wokół murowanego kościoła parafialnego i plebanii. Proboszcz, widząc w niedzielny poranek bezbronnych parafian, zaproponował, aby ukryli się w pomieszczeniach plebańskich. Pod murowaną plebanią była kamienna piwnica. Tam ukryły się kobiety z dziećmi, a także proboszcz, który starał się uspokajać nastroje. We wsi było wielu kozaków, którzy pytali o księdza. Gdy się dowiedzieli, że jest w piwnicy, wyciągnęli go na zewnątrz i odprowadzili za śliwkowy sad. Wychodzący z piwnicy ksiądz proboszcz uspokajał zapłakane kobiety, mówiąc: uspokójcie się, załatwię i wrócę do was. Niestety ksiądz już nie wrócił. Tego samego dnia, 22 sierpnia, na polu za torami znaleziono go martwego. Ciało było pozbawione spodni i butów. Ksiądz posiadał 7 ran kłutych, zadanych bagnetami. 5 bagnetów przeszyło pierś, 1 głowę, 1 dłoń. Wszystko wskazuje na to, że bolszewicy zgotowali tę okrutną śmierć jeszcze na terenie wsi, w pobliżu sadu dworskiego, a następnie przewieźli zwłoki w ustronne miejsce. Ksiądz Szulborski został zamordowany ze względu na nienawiść, jaką mieli bolszewicy do Boga, do religii, duchowieństwa i narodu polskiego, który przeciwstawił się rewolucji proletariackiej, zatrzymując bezbożniczą nawałę i uratował cywilizację europejską. Pogrzeb księdza odbył się 4 dni później, już na ziemi pozbawionej bolszewików, którzy przegrywając wojnę uciekli z Wyszyn, Zawksza i z Mazowsza, wycofując się na wschód.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 1 200 000 złotych na remont dróg powiat żuromiński wybrał wykonawcę. Samorządowcy z Mazowsza odwiedzili Sierpc, oglądali efekty rewitalizacji. Wąpiersk walczy o tytuł najpiękniejszej wsi. Mieszkańcy wspólnie zmienili swoją miejscowość. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat żuromiński wybrał wykonawcę remontów dróg powiatowych. Umowa została już podpisana, a prace mają potrwać 2 miesiące. Remont wykona firma z Żuromina. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 260 000 złotych. Nowe nawierzchnie pojawią się na drogach w różnych częściach powiatu. Remonty są potrzebne, bo drogi na tym terenie szybko się zużywają, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Niestety, ale te drogi się niszczą. Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Prace będą prowadzone na terenie wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Chodzi o wykonanie nowych nakładek asfaltowych na wybranych odcinkach.
3: Na gminie Kuszbor droga do Nizgory, na gminie Lutocin, droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń, droga do Sławęcina, Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Olszewska. Siemiątkowo miejscowość Pijawnia.
2: Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 2 miesiące na realizację zadania. Samorządowcy z różnych części Mazowsza odwiedzili wczoraj Sierpc. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń związanych z rewitalizacją i prezentacji inwestycji zrealizowanych w mieście. Jednym z głównych punktów spotkania był odnowiony dworzec kolejowy. Uczestnicy zobaczyli również trwającą modernizację wieży ciśnień i budowę nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na trasie znalazły się także niedawno oddane do użytku budynki mieszkalne. Samorządowcy rozmawiali zarówno o zakończonych inwestycjach, jak i kolejnych planach Sierpca. Jednym z najważniejszych przygotowywanych przedsięwzięć jest rewitalizacja placu Chopina. To właśnie temu projektowi poświęcono część rozmów podczas wizyty. Spotkanie samorządowców zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących rewitalizacji. Jak wyglądała jesień na mazowieckiej wsi przed kilkudziesięciu laty? Będzie można się o tym przekonać w niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Skansen organizuje drugą edycję jesieni w Skansenie. W zagrodach będzie można zobaczyć dawne prace i rzemiosła. Zaplanowano pokazy kowalstwa, tkactwa, młócenia zboża, obróbki lnu, wyciskania soku z jabłek, przygotowywania przetworów z dyni czy pracy szewca. Na pole wrócą też tradycyjne prace gospodarskie. Odbywać się będą pokazy jesiennej orki i bronowania oraz siewu zbóż ozimych. Ziarno wysiewane będzie zarówno przy użyciu konnego siewnika, jak i tradycyjnie z płachty. Swoich sił będą mogły spróbować również dzieci. Najmłodsi wezmą udział w warsztatach tkacza, gręplowaniu wełny, animacjach i zabawach. Przy amfiteatrze przez cały dzień będzie działał kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła. W programie znalazły się również gotki kurpiowskie Witolda Kuczyńskiego oraz koncert kapeli Synozie Puscy. Jesień w Skansenie w niedzielę, początek o godzinie 10:00, wydarzenie potrwa do 18:00. 38 mieszkańców Wąpierska zaangażowało się w prace, które mają poprawić wygląd i funkcjonalność ich miejscowości. Reprezentuje ona gminę Lidzbark w konkursie Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2026. Mieszkańcy wywieźli m.in. 30 ton gruzu, odnowili przystanek autobusowy i ustawili przy nim tablicę z historią Wąpierska. Zagospodarowali też zaniedbany skwer, na którym pojawiły się altana i huśtawka. Nowe nasadzenia i donice pojawiły się w kolejnych częściach wsi. Odmalowano budynki gospodarcze, a nad jeziorem odnowiono altanę i uporządkowano teren wokół paleniska. W działania włączyła się również miejscowa młodzież. Efekty prac ocenia komisja konkursu Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś. Dwie wizytacje Wąpierska już się odbyły. Na wyniki trzeba jeszcze poczekać. Zostaną ogłoszone 28 października w Olsztynie. Konkurs organizuje Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania eksportu oleju napędowego przez Stany Zjednoczone, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: To może przeszkodzić i stanąć znowu na drodze obniżek cen paliw na stacjach.
2: Bo jak podkreślają eksperci, sytuacja na rynku paliw jest nadal wyjątkowo niestabilna, a wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, powiedział komisarz Unii do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gróźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje. Zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie informację o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi niezależnie od płci.
4: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
2: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska-Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem, pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
5: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciało.
2: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z 15 zawodnikiem świata, Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58 zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xinyu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę Paneu 2. 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastremską, a Magdalena French z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Z turniejem w pierwszej rundzie pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linet. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra wynikami nas nie rozpieszcza, to cieszą te osiągane przez naszą kadrę do lat 21, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: O zwolnieniu Jana Urbana jeszcze nikt głośno nie mówi, ale nasza reprezentacja rozczarowuje. W dwóch meczach Ligi Narodów zdobyła ledwie punkt. Jutro zagra w Warszawie z Rumunią, która zaczęła jeszcze gorzej. Tamtejsze media piszą wprost. Obaj selekcjonerzy grają o posadę. Środowisko sportowe w Polsce jest już poirytowane niedasizmem i brakiem wiary Urbana w potencjał swoich zawodników, co podkreśla ostatnio często. I tu cały na biało wjeżdża trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek. Jego zespół wygrał właśnie 9. mecz z rzędu ze Szwecją 3-0, a selekcjoner w kanale sportowym o zawodnikach mówi tak.
8: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
7: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się styl. Do wyników nie można się było przyczepić, w przeciwieństwie do Urbana.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Przed nami kolejny bardzo przyjemny dzień, słońca nie zabraknie, a na przeważającym obszarze kraju temperatura sięgnie, no tak gdzieś około 22 stopni. Dopiero wieczorem na zachodnich krańcach Polski może pojawić się słaby deszcz. Wiatr nie będzie dokuczać, raczej słaby.
1: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie odda mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
3: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
4: Musimy to udokumentować, mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
2: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic z obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
5: To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiam naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
2: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 1938 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
6: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
2: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka. Jesień znowu pokaże jutro ładne oblicze. Przez większość dnia dominować będzie słońce, a temperatura osiągnie 20 do 23 stopni. Tylko na zachodzie pod koniec dnia trochę większe zachmurzenie i nawet możliwy słaby deszcz. Ciśnienie cały czas wysokie, wiatr umiarkowany.